0: FM 92.1 Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
0: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: FM 92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

szerte a világon. Ma egy rövid zenei utazásra hívlak a pop királyának legismertebb és legikonikusabb dalaival. Induljon a zenesáv, kezdünk! Vítanie, radioslúhačám! Ostaním časom znovu centri uvahy opinil se neperevéršená spáčina Michael Jacksona. A jeho písni znovu zachoplujúť milióny ľudí po всьому світу. Сьогодні запрошую вас у коротку музичну подорож найвідомішими і найзнаковішими хітами короля поп-музики. Починаємо!